stawasz się wolny? Czy to, co twoje, będzie zatracone? Czy popiół tylko zostanie i zamęt? Co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament? Wiekuistego zwycięstwa.